0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Popoludnie s Rádiom Regina Stret.
3: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami, a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

Ubaris baro primasis. Vareca namec cirla Andre Lacho del Oro, quer diale romen adinas len Andre Barrio Sada. Auda sopes Andre Odio Sada acilias, shunio mira pura babatar, shunen. Andre Odio Sada besenas dui bare primasa. Iec este avres ehas pescheribanda, sopirnas te bashavel. Chaches oda ehas bare la vutara, kai sen savenara klan ani pešťate. Ale ola primáša jek avres ilien. Ale ola primáša jek avres naradodikenas. Tepes onduidženes džanas, ta prepeste ledan densas gritinenas. Ale mek buter pes naradodikenas len gereromnia. Oči balende eha sarčúra, rakine nás peske sarte len obenga, Andre jak ispide nás. Vareka na peske per nás androbala, ale balendar pes palepuv cirde nás. Oferis ehas pureder primášis, leskeri romni elola džanelas, te pokerel. Ale ačilas, peso ani o deleorona kamelas, sarandre paramisi. Le primášen gere romenge, Andre je krát ulile muršora. Soduj džene eha šukar, kálore, ojakora, sar momelia a obalora sar angrusčora. Oferis pendia, hoj precholile bariske, peskre častar, likerla avril ajse primášis, hoj leske pundrona ovudara ko grofi teko kráľa. Na užardia ani kanale čavore z landiarna, imbar leske andro cikne angušťora ispidelas ovonos. Lečaske dynia zdav jak, hoj leske rergila jagahate labaren. Obarist hoďa elavuta pre koliska, kaj pašľula z leskero čavoro a pendža. Davtuke na ubari hojte aves, nek bareder primáši spreb amari pchuf. Hoj ty regilia, te giliavel e balvaj o čirikla, te o páni. Kamav te sikavel le feriske, hoj tu aveha baredere primášis, sar leskero čavo. O muršorámek ani napire nás, nažane nás mek androvastora o lavuti te chudel, imar o dada, len te bašavel sikav nás. O feris andre choli merlas, hoj leskero čavo, ejak na kamela ste sikľol. Te baša vlasta sar leske vareko telo daja o kandrete ispidelas. Ani o bari ste sikľol na kamelas, ale odad leske sakovar penlas. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo romes ča je lavuta džidžala. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo le romes ča je lavuta džidžarla. La lavuta ha telek hak, tu dochude ha nača maškaro, lače Roma, ale te maškaro bare raja. O bari speskele daneske lava iljas, kio ilo, radiša goha andro ilo, si kľolas. O čavo ejak, pro bari schalas choli, hojča lezo Roma a šaren, te o gore, ale zniko. Elola kada našti, Androilo prelikerdia, hoj obaris in ofede lavutaris. Sarla kero čavo, ta penja hoj le baris pokerla. Te kamplja z le baris te pokerel, kamplja lake je paš rad te džal Andre Mulani, bar apalom hrobos te čingerel, čar so pez vičinel, rikoňali mol. Sar džalas očon, nasitin las ani o čerheňa na labonas. Andre Mulani bar pašo hrobos a čelas baro rikono a o jaka leske labonas ľuľa jagaha. Sarla dikľa bašoľas. Paliz muterdia preodi čar a našliľas. Elola bešča maškaro hrobi a užarlas, kana pre kangeri chudela te marel eora. Pro kerestos bešľa o kuvikos a giľaďa. Elola predarandiľas až izdralas. A pre kangeri chudňa te marel eora. Čingerdia avri e cindi čare lola. E čar peske prekikindias projilo a denašela skere.
care răspundrea de eiac, cidea uprecașta, e ciar todea andrepiri a cidea cea sicrea paniorii. Hudnea te tavel, rozbuclea pesche rebare, cale bala, uciardea lența e piri, o pani tadiolas a oi vacherlas o keriben. Zorali zor, zoraleder sar okam, sar očon sar epuv, hav tumaro iloro, te tumaro latoro, kerele baristar rikones. E para andrulakere bala kerlas čerhenja, ale ola čerhenja pes kernas kandrenge. Sarvare kotelo naja andre, andruka andre te ispidelas. Ani obariste siklo na kamelas. Sar enja var pendja o keriben, niklas andre piri ala čatar pes kerdja rikono. Sar enja var pendja o keriben, niklas andre piri ale čaratar pes kerdja rikono. Andre lakere jaka radiša gostar, jak zalabiljas. Orikono Andrea Lepiri denašča avri a pašo udarla ke dukaha zabašča a denašelas akorkoro nađanelas kajđal. Predaran nutno nađanelas opez leha je kvare star ačiljas ani korkoro napatjalas hoj hino rikono. Uprale osada labolas obaro čon. Zabašča preleste a denašelas dureder. Anglo manuša pes garu vlas, ale sar bokhaliljas, soča palpeste opindre cirdelas, andro gaučileske vareko nadela tehal. Sar les šunde o rikone bašo nas preleste, mišto les nadohale dander nas les, bol džane nas hojov nane rikono. O raklore sar šunde hoj andro gav bašo no rikone, ile kašta andro vasta, ale baris tratne avri. Ale soaka na kerla. Merla bokhatar, ale te avke soleske hin kale rikona leste džip nastar. O pari pen mištoles natasadja a o rikona o ilo andreleste rovelas, sadles eduk pregelas, denašelas a denašelas vešenca te malenca. Avljas andre osada kaj ehas čačorikane kerora. Kabljas te pašol, ale narandiljas, hoj te adarile stradena. Paštiljas kijov udar a užarlas. Andralo ker, avljas avri šukar čaj. Vičinlas pes šeinka. E šeinka ehas igen šukar čaj. O moj kalo segno obara bale kale sar angara a ojaka sar bobelja. Obaris pes nazli kerdja, uštilja a pašlilja laketelo pindre. E šeinka predaranjilja prorikono, vičinja džas, džas. Ale Andra Loker, avle avrio čave, gele kio rikono a vičine nas. Rikono a viljas. Mar nas pes preleste, sakule skabelas angla peste. Lebariha očave kernas, sokamenas. Maškro čave bišterdja hoj hino rikono. Ešeinka le rikoneske anđa šuko maro, te andro čaro rom zumin. Obari sar halja, aš projaka prediklja. Oh, savi šukar čaj, gondolinja peske obaris. Te avke šaj preva kerlas penelas lake oda. La šeinka kerodat pez vičinlas harno. O harno nilaje, te jaro ne pašalo pani, čingerlas oranjora palo verbi, a kerlas lenda cikne košara. Te bare bare der a te aj se bare sa riepa žiengero ker. Odale gorenge pro cikno pusa, te prečuči čar. Jeven de kerlas ocharno cikne balaňora, roja te lopatky anglorania. Obari spes čanek buter pašale šeinka bondiarlas. E šeinka pirelas palogáva te bikem kerel o košára. O jekeha pirlas palokera a o buter košara mukelas pašo baris. Važo daleske mindik anelas kotor maroro a varekana teba leva soro. Ale pre le harneske roker peľas bari bibacht. Leskeri romni e cikni ige nasvaliljas a te projaka koraljolas. O romni ala ke tavna sascipna skere čara o nasvali ben zagenenas ale nič lana sascarlas. E cikni sa zbuter muli sare džiđi. E šeinka sa niklas, hoj edaj merel,
Pe ďalej na desku jeho Ojalandro, Svetostereo del ICR, Solengelada sa scarla. O chárno paloda nakamľas ani te šudel. Sov, ker ďalej čavenca bije šeinka. Ale je šeinka peske pekľa marikli, padľa la Andro Kosnoro, čumidľa lada, leča vente savoren Andreosada. O bari zradiša gostar, hoj teo v džalpe zla, šeinka keča paše rokľali kerlas. Ale o charno, lezle šeleha pripadľa, hoj la šeinka teda džal. O rikono pale šeinka nukades bašolas, sarte rundiaha šivkerna speha, kamľas o šelete predanderel, ale našti. Sarpalate rovlas leskero rikonalo ilo. E šeinka imar bud dive sa bhirlas, gavga vestar a pučelas, kolakera da a vrisa scarla. Jek dives avľastelo baro veš, Ďala zle vešenca o kaštune barona zdiek pažáver, hoj našti geľa zdurener. Čiťa pestelo kaštuno Andre Čar a kamľas odojte užarel o to Sára. Ehas igen bokali, o Andralo pindrela ke čuľolas orad a igen pezdaralas. Sár zarátiľa, ladaratar izdralas, akor lake avľas pregodi o rikono, teavke pažlate elas, ani pes nadaralas. A daj, je kvareste orikono pes čiňa prelate, čumidela zlake omuj, o vastate opindre. Ešeinka les prikýky dňa, kia peste, a týž les čumidela z propiskos. Orikono nikelas prelate, kamľa zlake varesote penel, ale naštíva kerňača zabašča. Ešeinka nikelas preleste, a nikia, Hojlaki variso kamel te penel, a ojavka kamelaste džanel sola daha tele čavenca. Obchutňale spaša lemeň a toďa preleste o šero a zasúťa. O baris ani ejak Andre napadľa, darala spes vaš peskerý chulani. Ale avľas nepaš rad, chudňaste purdel bari balvaj, o kaštunu až džinkie pchuv, baňonas, herminlas a marnas perumi. Ešeinka uščiľa upre, a igen pes predarandiľas. Obchudňale rikones a kia pesteles ispidelas. A jekvarest terďolas pažlende romni, kalisar puv, ogada prelate čingerde, čažúže patave, a obalala kisle báre, talam šoha na nás uchamen, a o dumo až kie puv pre manžardo, o andralo mujlake ničola sarča, jek baro dant. Ešeinka daratar izdralas, imar džanelas hojody romni, hini e baba jaguni andale paramisi. E jaguni nikel prešeinka, o jakala ke labon sar momeľa. Prešeinka zvičindia. Čaje, soa daj rodes preje pažrat, saromule píren. O rikono tyž darandiljas, ta pre jaguni choľaha bašolas. Ešeinka laguňake pendia, pale daj sar nasvaliľas, ahoj rodel aj si čar, sola sa scarla. E jaguňi sar šundia, so ešeinka rodel, rozasandiľas, avke hoj až oveš izdralas a pali spendia. Me myšte džana v presostehyni tyri daj nasvali, ale mela nasa scarla. Bo me rána do nikavle romen. Nikezo deloroma nadiňas šukarimen, važoda som beguňali. Ove šathe je čarman garuvel, anglale manušengere jaka. Uakana aven Andre Miri diš. A mukľas pes teďal, leve šeha. O bariš džanelás hoje jaguni, len chalapalo sveto schudňa sprelate te bašol, kamňa zlate roščingerel. E jaguni preleste zvičindia, čit tu rikono, rikono. Čit tu kirno, rikono. Bo Androdana tu droščinava. Ešejka obchudňale rikone za peňaleske. Čit, ma bašuv. Džana z levešenca Androveš eha z baro šity šágoš. Ibar polokes avľas o dives, sar avletelo baro kalo kidis. Sar avletelo baro kalo dis. Teledis ehas barichev maš... Teledis
Ehas bari chev maškaro bara. E jagudi len ligendja Andreo di chev. Teodoj ehas šišitno ašil. E jagudi len ge penja hoj pes odari na tromante čalavel a našli jas.